zaliwy stakło, żamus od pustynie, zatwór z letnich wrata, Grisę prawą zmiłuje, Snekar w prazny plek, ustający predaje, krowisz tam bez kucie.